0: Meloradio Kraków.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
1: Godziny szczytu przed nami, ale budowa ekranów akustycznych wzdłuż z Piątki w rejonie Będkowa utrudnia jazdę z Wrocławia na północ. Tam mamy ograniczenie prędkości i zwężenie, a na Krajowej 70 Trójce Kielce-Morawica zwalniamy do 40 na godzinę. W szczycie ruch wahadłowy sterowany jest ręcznie. Warto pamiętać o utrudnieniach.
0: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
2: No i nareszcie mamy to. Trzeba było trochę poczekać, ale jest piątek dzisiaj. Podkręcamy tempo w Meloradiu. To już pół do siódmej. Waldek Darłak, siemanko. Na gifty od Melo nie trzeba będzie czekać tak długo jak na piątek. Już za chwilę mega torba Meloradia do zgarnięcia będzie dla was. Szykujcie siebie i telefony. A to Milky i David Guetta. Just the way you are. No to startujemy.

Jest Jacksta i Turn the Lights Off w Meloradio. Tak podkręcamy tempo od rana. No i jak tam? Jesteście gotowi już na ten piątek i na weekend? Co przed wami dzisiaj? Jak tam forma? Jakie samo przeczucie? Dajcie znaka, bo czekam teraz. Trzy szoty w Melo są. No i mam dla was mega fajną, wodoodporną torbę Meloradia. Takie coś musicie mieć. Dzwońcie pod 321-321-777. Już teraz taki merch do zgarnięcia dla was. 321-321-777. Wodoodporna torba Melo. Czeka na ciebie. I'm not his-

0: Robię show Cypota Times w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy piątek i mamy też Ewę. Siemanka, Ewa, cześć.
1: Siemanko, cześć. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, a jutro sobotunio.
0: A ty jakie masz plany na piąteczek, piątunio i na sobotunio i na niedzielę, czyli na cały długi weekend?
1: No na tą chwilę żadnych, ale na pewno się coś wyklaruje.
0: Słuchaj Ewa, a gdybyś tak mogła zażyczyć sobie, gdzie byś spędzała ten weekend? Jakbyś tak wszystko mogła, to co byś chciała robić?
1: Tańczyć.
0: Jeszcze raz?
1: Tańczyć.
0: Ej, Ewa, to da się zrobić i to od rana. Ja tutaj tyle muzy mam do tańczenia w sam raz, że na pewno pokorzystasz. A teraz to uwaga, bo dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Ewa, bluza z kapturem czy bez?
1: Z kapturem, oczywiście.
0: Sprzątanie domu. Co dwa dni, czy co tydzień?
1: Co tydzień.
0: A, czyli wiadomo, co tam w ten weekend też się odbędzie. I teraz uwaga. Prosty wybór chyba. Piątek... czy piątek?
1: Oczywiście, że piątek.
0: No nie może być inaczej, dlatego dla ciebie wodoodporna torba Melo Radia, taki merch, taki prezent. Już pakujemy, już wysyłamy, na pewno skorzystasz i na pewno przyda ci się jeszcze tego lata.
1: No.
0: Słuchaj Ewa, a jak ty jedziesz...
1: Na pewno.
0: No, a jak ty jedziesz do pracy, to ja ci teraz coś dobrego zagram właśnie, tak pod tą podróż do pracy i taka nuta dla ciebie. Dzięki bardzo.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Gips w Melo. Za 14.07.

0: let me down.
1: Podkręcamy tempo w Bela Radio. Ja naprawdę nie wiem, czy ktoś ostatnio w ogóle narzeka na to, że mu za gorąco, ale gdyby, to Ewelina ma coś dla was.
2: Tak, no bo niby mamy lato, za oknem w sumie jesienia. Jak ktoś chciałby poczuć zimę, to my w newsach podpowiemy, gdzie się wybrać. I to w Polsce, nie że gdzieś tam dalej.
3: A już o siódmej zagramy.
1: Trzy rany Martin Garrix dla was. I tak zagramy już niedługo, gdy wszyscy inni będą gadać. Za 6 minut siódma w Melo.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
9: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
10: Dziś tylko na wschodzie kraju synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem. Mowa o części Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia. Podobnie na wschodzie Mazowsza. Do południa deszcz potowarzyszy nam m.in. w Łodzi i Krakowie, gdzieniegdzie pokropi też na Warmii i Mazurach. A w drugiej części dnia mokre drogi i chodniki miejscami w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Pokropi też na Śląsku i w Zagłębiu oraz na Podbeskidziu. Sobota za to ma być pogodna.
9: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
11: To już prawie siódma. Czas na Newsy Meloradia. Ewelina Walczak.
12: Ceny paliw znów w górę. Benzyna średnio po 7,30 zł, a diesel po 7,64. Przez sytuację na Bliskim Wschodzie czekają nas kolejne podwyżki, mówi analityk ePetrol.pl Jakub Pogucki.
13: Niestety wszystkie paliwa mogą dalej drożeć. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
12: Wkrótce podrożeje też autogaz, który jako jedyny chwilowo lekko potaniał. Łapówki za prawo jazdy w Zielonej Górze. Do aresztu trafił egzaminator, który miał brać pieniądze za zdany test. Według prokuratury zapłaciło mu aż 19 kursantów. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. A na koniec krótkie spodenki i łyżwy. W środku lata Katowice zapraszają na prawdziwe lodowisko. Ślizgawkę zamrożono dla klubu sportowego, ale udostępniono ją wszystkim chętnym, a wstęp na tafle jest całkowicie za free.
11: Fantastycznie prześlizgnęliście się przez cały ten tydzień, a my całkowicie gratis i za free mamy dla was piątek i weekend. Podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Siemanko, jest już siódma. Inni gadają, a my już gramy.

0: Marcin Solvejk i Alma i All Stars w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już 12 po 7. No i co tam? No i co tam? Jak tam wam się piąteczek widzi z samego rana, co? Bo nam naprawdę super i mamy super merch dla was do zgarnięcia, tylko wiadomo, tak łatwo to nie wyszarpiecie od Darii, nie?
1: Nie ma takiej opcji.
0: Nie za bardzo.
1: Naprawdę
0: nie.
1: Trzeba mnie zaskoczyć. Ja muszę się poczuć usatysfakcjonowana.
0: Dobra, to zaskoczcie ją i nagrajcie nam głosówkę. Uwaga, co można powiedzieć zarówno w poniedziałek, jak i w piątek? Co takiego? Może odjechanego, może niezwykłego. Można powiedzieć zarówno w poniedziałek, jak i w piątek. Czekamy na wasze głosówki, czeka fajny merch. Wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysyłacie głosówkę. Słuchajcie, a za chwilę to o wynalazku, który faceci będą uwielbiać, a kobiety nienawidzić chyba.

0: Natalia Nykiel w Melo. 17 minut po siódmej. Ciężko drugi raz odkryć koło, ale to wynalazek, który może być naprawdę pomocny na co dzień i przy okazji ma dużo wspólnego z modą. Słuchaj tego. Powstały ciuchy, uważaj, które same zakładają się na ludzi. No? I to może być totalny game changer. Wyobraź sobie poranek, gdy zamiast się zastanawiać, jaki outfit wybrać, po prostu wiesz, stajecie przed waszą szafą, a reszta normalnie robi się sama, nie?
1: Wszystko
0: przy użyciu sprężonego powietrza, no można do tego dołożyć też technologię AI, bo te ciuchy zakładają się na ludzi właśnie dzięki takiemu powietrzu, które wstrzeliwuje na nas, taki ciuch, który się dopasowuje fajnie. I ciekawe jest to, jak ktoś wpadł na ten pomysł. Wyobraźcie sobie, że człowiek, który to wymyślił, jechał kiedyś na rowerze i wtedy zaczął padać deszcz. No i on sobie pomyślał wtedy, że fajnie byłoby mieć taki płaszcz przeciwdeszczowy, który w takiej sytuacji podczas jazdy na rowerze sam by się na niego założył.
1: Wow.
0: No i tak wymyślił takie ubrania. Facetom się podoba, no a jak patrzę na ciebie, to tak nie za bardzo, bo w tej opcji to już nie przejdzie twoje ulubione zdanie.
1: Że nie mam się w co ubrać pewnie.
0: Idę na zakupy, bo nie mam co do siebie włożyć.

0: David Guetta i Elok w Melo. Podkręcamy tempo i od rana pytamy was, co można powiedzieć w poniedziałek, jak i w piątek.
1: Kawa sama się nie wypije.
0: O, to prawda. Co można jeszcze powiedzieć? Na przykład wasze propozycje. Ale jestem zmęczony. Albo byle do wieczora. Jutro dłużej pośpię. No jeszcze propozycja od Patryka. Znowu będzie się działo. To prawda. Czekamy na wasze głosówki. Nagrywajcie na meloradio.pl. Tam na dole słuchawkę. Wystarczy ją wcisnąć i nagrać nam głosówkę. Co można powiedzieć? Zarówno w poniedziałek, jak i w piątek. Czeka fajny merch. Działajcie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Bloki 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Radio Kraków.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Rita Ora, Jonas Blue. I Tiesto, mocna ekipa w Melo. Podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, co można powiedzieć zarówno w poniedziałek, jak i w piątek.
1: Cały dzień z wariatami.
0: To.
2: Poniedziałek, jak i w piątek można powiedzieć, coś się kończy i coś się zaczyna.
0: I co jeszcze?
3: Co można powiedzieć w poniedziałek i w piątek, że tak samo mi się nie chce.
4: Poniedziałek i piątek, weekendu koniec i początek.
5: Mój zapał do pracy dorównuje mojej miłości do porannego wstawania.
0: Pięknie, poetycko powiedziane. To ja też poetycko powiem wam, że pamiętajcie, że weekend wcześniej z Melo zaczniecie dziś. Jeszcze przed 10:00. Wytrzymacie. Dajcie radę. Póki co za 17:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Tobi Romeo, Fly High w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a Ewelina ma dla was newsy.
1: Tak, mam newsy o tym, czego nie warto kisić, więc zaczekajcie do 8 z nami.
0: Dacie radę. Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love. Fajnie ten piątek się rozkręca, nie?

0: rodzaje teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta pianek, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.
11: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
12: O tej porze nie raz, nie dwa przyjdzie nam zdjąć nogę z gazu na dojazdach do najpopularniejszych miejskich skrzyżowania na głównych międzymiastowych. Poznań, tu zwalniamy do 60 na godzinę w rejonie węzła Krzesiny, a na wylocie z Opola w rejonie Dąbrowy na 46 roboty drogowe. Podobnie na 7 między Radomiem a Warszawą, za Białobrzegami.
11: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
10: Pogoda.
12: Pokropi dziś, pokropi w wielu miejscach naszego kraju, a gdzieniegdzie nawet i zagrzmi. Synoptycy ostrzegają przed burzami we wschodnich województwach. A po południu mokre drogi i chodniki, między innymi na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Podobnie też w Zagłębiu, na Śląsku oraz na Podbeskidziu. Sobota za to będzie pogodna. Dziś do 20 stopni w Olsztynie, Gdańsku i w Łodzi, 21 w Opolu i w Warszawie.
13: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Ewelina Walczak.
14: Cyfrowi giganci zapłacą podatek. 3% danina obejmie w Polsce firmy zarabiające powyżej 25 milionów złotych, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
15: To jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
14: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym. Uważajcie na podróżniczych influencerów. Zamiast wakacji często pokazują tanią propagandę. Musk ostrzega, Chiny i Rosja masowo wykorzystują twórców do ocieplania wizerunku. Uważać muszą też turyści. Ich słowa na ulicznych nagraniach bywają celowo źle tłumaczone. Kiś ogórki, nie emocje. Dwa ogromne, uśmiechnięte ogórki ozdobiły ścianę Akademika w Białymstoku. Nowy mural ma zachęcać do dbania o zdrowie psychiczne i głośnego mówienia o swoich problemach. Pamiętajcie, co dwa ogórki, to nie jeden.
13: da się dołożyć do tego chociaż jednego pomidora? Czy nikt nie sprecyzował? Da się dołożyć dużo dobrej muzy dla was, jak zawsze u nas energetycznie od samego rana. Jest ósma. Waldek Derłak, siemanko, hej.

Avicii The Nights w Meloradiu. Podkręcamy tempo w piątek rano i mamy dla was, jak zwykle o tej porze zabawek, gotowi na wszystko. To kto dzisiaj udowodni, że jest gotowy? Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Czekamy na dwie osoby. Jak zawsze o tej porze dwie osoby będą miały szansę zgarnąć merch od Melo. Są skiety Meloradia, Melotorba też na was czeka i my czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie już teraz do Meloradia, to jest najlepszy moment. 12 po 8, zaczynamy za chwilę.

0: Dzisiaj jest wiele rzeczy, co do których możecie sobie powiedzieć I like. Marlon Hofschlad w Melo, 7:17.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A tam już słychać, że są z nami Paweł. Siemanko, Paweł.
2: Hej.
0: Hej, Paweł w pracy, ale później po pracy to na zlot food trucków się wybiera. Smacznie będzie i ciekawie. No, zazdro. I jest Karolina też. Cześć, Karolina.
3: Siema.
0: Hej, a Karolina to dzisiaj sobie poskacze, bo w planach jest park trampolin, a później kręgielnia. Nieźle, dobry plan. To ja też mam plan na was. Słuchajcie, dwa pytania za chwilę się pojawią w zabawie Gotowi na wszystko. I pamiętajcie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Dobra, super. To podpowiem, że za dwie dobre odpowiedzi są skiety, a za jedną melotorba. Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj. Uwaga. Jaki kolor pierwotnie miały piramidy w Gizie? Pomarańczowy czy biały?
2: Paweł.
3: Karina.
0: Paweł pierwszy. Paweł, odpowiadaj.
2: Biały.
0: Jeszcze raz.
2: Biały.
0: A nie, bo pomarańczowy.
2: Nie.
3: Pomarańczowy.
0: Nie. No, dobra, uwaga. No dobrze, to lecimy dalej. Pytanie numer dwa. Ile już kaw dzisiaj wypiłem? Dwie czy pięć?
3: Karolina. Dwie.
0: A skąd wiedziałaś? No, przyznaj się.
3: No bo trochę tak za szybko na pięć.
0: Okej. Okay. Podglądałaś, tak coś czułem chyba.
3: Tak troszkę.
0: Okej, nie gniewam się, spoko. Słuchaj, za jedną prawidłową odpowiedź. Karolina, dla ciebie melotorbę wysyłamy. Paweł, ty się nie przejmuj, wiesz, bo zlot food trucków przed tobą to fajny plan, a my jeszcze dodatkowo pakujemy ci merch od Melo i też wysyłamy. Pozdro, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: Podkręcamy tempo w Melo w piątek rano dzisiaj. A teraz już Ray i David Guetta. 19:08.

0: Mega mocno można się fajnie wkręcić w ten numer, ale teraz uwaga, Daria, bo pierwszy raz za nami, nie?
1: Tak.
0: Ale czekaj, tak, dobra, to czekajcie, słuchajcie, teraz bardzo uważnie słuchajcie, uważniej niż przed chwilą, nie? Wyobraźcie sobie, że widzicie nas, siedzących na kanapie, w tle gra smutna muzyka.
1: My mamy najlepiej, smutne żeby... miny.
0: Smutne miny, bardzo. Najlepiej, bardzo. Żeby był jakiś szary kolor, nie?
1: Oj, tak.
0: Tak?
1: Bo dobra, mamy bardzo no i... ważną informację.
0: Tak, tak, statement mamy do
1: bijemy
0: wygłoszenia,
1: się w pierś.
0: Prawda? Tak, poczekaj, bo nie słychać, ja teraz. Swoją, żeby nie była. No, no.
1: To ja też swoją.
0: Jak można było powiedzieć słuchaczowi, że pierwotnie piramidy w Gizie miały pomarańczowy kolor? Jak ja mogłem to zrobić?
1: Nie wiem, no. co się stało. Naprawdę, jest no. mi
0: ja
1: mega
0: wiem,
1: przykro.
0: Co się stało.
1: Kochani,
0: wiesz, co się
1: widzowie,
0: stało.
1: Wybaczcie no. nam to. Wybaczcie no, nam jasne. Tą pomyłkę okropną, ogromną. Fuh. Jest nam przykro. Nie pozbieramy bardzo, się po tym.
0: Bardzo, bardzo. Bo piramidy miały oczywiście kolor biały. Biały wapień to był. I aż z daleka wręcz raził ten kolor. Także Paweł, który odpowiedział poprawnie, a ja powiedziałem, że niepoprawnie. Punkt dla ciebie oczywiście. Przepraszamy i wysyłamy ci torbę zgodnie z tym, co powinieneś dostać. Jeden punkt, 1-1 było w tej zabawie, która za nami. Czy to dobry statement był, Daria?
1: Tak, ja jeszcze dodam. Kochamy was, widzowie, słuchacze.
0: Bardzo.
1: Jesteście super.
0: Bardzo, bardzo.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Czy to największy viral tych wakacji? W oryginale to nostalgiczny numer na smutne wieczory, a Lumix zrobił z tego prawdziwą klubową petardę. Self-Aware to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
3: A z tej strony serdecznie zapraszam.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobiety.

0: twoja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum Kraków Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. www.autospektrum.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert.pl.
9: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Lost Frequencies w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No znacie to, nie? Jedziecie na wakacje, chcecie zaskoczyć swoją drugą połówkę. O, no różnymi rzeczami można zaskoczyć, nie? Czym najbardziej można zaskoczyć? Na przykład zaręczynami w jakimś, no, wyjątkowym, pięknym, uroczym miejscu. Na przykład Santorini, nie? Piękne widoczki, całkiem fajnie. Jesteście tylko we dwoje. Wiecie, chłopak stawia telefon gdzieś z boku, włącza nagrywanie. W pięknej okolicznościach przyrody klęka przed swoją wybranką, wyciąga pierścionek i wtem w pierwszy kadr wbija się pani najpierw, a później pan i akcja dzieje się tak, że pan otwiera batonika, tych młodych już w ogóle nie widać, pani coś tam do niego mówi, smakują batonika,
1: no i sobie gadają i podziwiają widoki.
0: Tak jest, no. I dzięki temu ten filmik z zaręczyn stał się wiralem na całym świecie. Nie wiem, czy już to widzieliście, w jaki sposób właśnie ta starsza para, no, wbiła się w ten właśnie wyjątkowy moment tych ludzi. Facet chciał się oświadczyć, a tu takie coś. Ale z drugiej strony myślę, że ten filmik z oświadczeń dzięki temu ma właśnie tyle milionów wyświetleń, a poza tym słodki widok, nie?

w good night, good morning zmieniłem. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Gipsy PZ. A wiecie, co jest najlepsze? To ja wam powiem. Słuchajcie, za godzinę o tej porze to my wam w Melo już weekend otworzymy i rozpoczniemy razem. Ale wcześniej jeszcze będą newsy, to już za chwilę.
1: Tak, a w newsach będzie o tym, że być może Gdynia znajdzie się na światowej liście UNESCO, ale o co chodzi, więcej o tym oczywiście w newsach.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Milky i David Guetta w Melo. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę sześćką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
1: Do popołudnia drogowców możemy spotkać na ekspresowej siódemce z Ostródy w Miłomłynie. A wyjeżdżając z Poznania na zachód, utrudnienia na krajowej 92 w Tarnowie Podgórnym. Mamy uszkodzony wiadukt, jest zwężenie i ograniczenie prędkości. Jadąc nad morze, a jedynką przed Pelplinem trwa remont nitki w kierunku Gdańska.
0: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl. Pogoda.
1: Nawet 22 stopnie zobaczymy na termometrach w Toruniu, Poznaniu czy w Koninie, do 21 w Opolu i w Warszawie, 20 w Iławie, Mrągowie czy w Katowicach. Będzie pochmurno i deszczowo, po południu mokre drogi i chodniki, chociażby w Poznaniu, Wrocławiu czy na Opolszczyźnie. Sobota, zdaniem synoptyków, za to całkiem niezła. Słońca nie zabraknie nad Wrocławiem czy Katowicami.
2: To już prawie dziewiąta. Teraz newsy Meloradia i Ewelina Walczak.
3: Widmo strajków w budżetówce. Związki zawodowe nie wykluczają protestów. To po zapowiedzi zamrożenia podwyżek. Ministerstwo Finansów nie widzi w najbliższych latach miejsca na wydatki na wyższe wynagrodzenia. Rekordowe oblężenie na medycynie. Nawet 40 osób walczy o jeden indeks. Rekrutacja pęka w szwach przez podwójny rocznik i wizję wysokich zarobków, mówi Anna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
4: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji.
3: Hitem też jest stomatologia, gdzie na jedno miejsce przypada 24 chętnych. A czy Gdynia trafi na listę UNESCO? Decyzja o wpisaniu gdyńskiego modernizmu na tę prestiżową listę zapadnie w niedzielę lub poniedziałek. Władze miasta uspokajają, historyczny wpis nie oznacza nowych zakazów. Pomoże za to przyciągnąć turystów i zdobyć dotacje na remonty zabytków.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Uspokoję Was, jesteście na naszej liście, na liście wszystkich, którzy zaczną razem z nami weekend jeszcze przed dziesiątą. Na razie minęła dziewiąta. Milky i David Guetta, Waldek Darłak. Siemanko, hej!

0: No jest pięknie, no a jak może być inaczej? W piątek, tuż przed samym weekendem, a przecież wy, pamiętajcie, ten weekend zaczniecie najszybciej na świecie, bo jeszcze w tej godzinie, teraz 12 minut po godzinie 9, a piątek, 24 dzień lipca, to Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Ale dzisiaj też Dzień Policjanta mamy, pozdrowienia i Dzień Pszczółki Mai, no i Dzień Jennifer, znaczy konkretnie Jennifer Lopez, bo Jennifer Lopez ma dzisiaj urodziny.
1: 100 lat Jennifer, a teraz uwaga Waldek, musimy zagrać jej mega znaną piosenkę, dobra, która podbija internet dzięki serialowi Off Campus.
0: Jennifer i Pitbull i On The Floor w Melo.

0: Moonlight w Melo. Podkręcamy tempo. Uwaga, uwaga, bo szturmują. Szturmują. Maturzyści szturmują. Ty też szturmowałaś, nie?
1: Ja też i nadal czekam na wyniki.
0: No, maturzyści w tym roku to w podwójnej ilości szturmują oczywiście różne kierunki studiów. Największym zainteresowaniem cieszą się lekarski kierunek, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. I wyobraź sobie, że dużo chętnych jest też na ekonomię, finanse i rachunkowość.
1: Smutne, że na przykład nie jakaś polonistyka, wiesz, żeby się dokształcić, żeby pięknie mówić.
0: No ale może to jest tak, że już po prostu wszyscy pięknie mówią, no to wiesz, to po co drugi raz się uczyć tego samego, nie?
1: Okej, no w sumie też trochę rozumiem, no bo jak ktoś pójdzie na lekarski, no to pewnie chciałby też zarabiać sobie tak milion rocznie, więc szczerze nie dziwi mnie to.
0: Życie pokazało, że można.

0: Fire. Tak podkręcamy tempo w Meloradio dzisiaj w piątek rano. Piątek, wiadomo, najfajniejszy dzień tygodnia, ale są tacy, którzy nie mogą się już doczekać piątkowego wieczoru. To ja podpowiem, że jeżeli czujecie, że to wy jesteście tymi, którzy na świecie najbardziej nie mogą się doczekać, to już za chwilę dla was coś zagramy. Demi Lovato w Meloradio No Promises. To już za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
9: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum, Kraków, Powstańców Śląskich 24. Kryspinów, Buki 7. www.autospektrum.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Ciao, last night. To będzie niezwykły wieczór, no i niezwykły cały weekend, bo jesteśmy razem z wami znów na Tomorrowland w Boom w Belgii. Wbijajcie koniecznie na naszego Instagrama, bo tam dzieje się sporo. Możecie na przykład zobaczyć, jak wygląda wschód słońca na Tomorrowland i pole namiotowe, ale też i masa innych bardzo ciekawych i oryginalnych relacji u nas. Wpadajcie na Instagrama i bądźcie z Belo w ten weekend, bo oczywiście relacje z Tomorrowland na naszej antenie i najgorętsze sety i muza będą się pojawiać.

0: Alan Walker i Ava Max, a to jest ten moment, na który czekaliście od poniedziałku. Weekend, czyli ulubione słowo wszystkich tych, którzy mieli w tym tygodniu naprawdę dużo do zrobienia. To teraz weekend i możecie poszaleć i podziałać tak, no naprawdę mocno, żeby powiedzieć sobie później.
1: Gdzie moja wypłata, się pytam.

0: Scooter, how much is the fish? A skoro Scooter pojawił się w Melo w piątek, to oznacza, że macie już weekend oficjalnie otwarty i rozpoczęty. No to teraz jeszcze trzeba sprawdzić prognozę pogody, to już za chwilę u nas będą też newsy. Waldek Darłak, bawcie się super, albo jeszcze lepiej.
1: A już o 10:00 zagramy.
0: Eli Oaks i Breaking Dishes w Melo.

0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Nie wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Czuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
13: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Teraz w Toyota Dobrygowski trwa wyjątkowa oferta na samochody dostawcze z rodziny Toyota Pro Ace. Każde zamówienie nagradzamy voucherem na pobyt w hotelu Czarny Groń lub przedpłaconą kartą paliwową. To idealny moment, by zyskać niezawodne auto i partnera w biznesie. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modlnica, ulica Częstochowska 30.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.
17: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
18: Trwa rozbudowa obwodnicy Giżycka, co oczywiście wiąże się z utrudnieniami. Nogę z gazu zdejmujemy też na Krajowej Siódemce w Gdańsku, gdzie między węzłami Żukowo a Południe drogowcy operują przy obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Po drugiej stronie Polski na Podbeskidziu mamy zamknięty tunel w Lalikach. To trasa S1 na południe od Bielska Białej.
17: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
16: Pogoda.
18: Do południa. południa popada głównie w centrum, w pasie od Krakowa przez Łódź, Toruń po Olsztyn. Deszczowo też na Podkarpaciu, a w drugiej części dnia opady w pasie od Mrągowa przez Warszawę po Kielce i Kraków i powoli przesuwać się będą na wschód. Jutro. To słowo klucz, bo jutro będzie słonecznie prawie w całej Polsce. Śmiało można planować weekend. Poznań, Wrocław, Łódź, Dąbrowa Górnicza, Kraków, Warszawa i tak można wymieniać.

0: Zapraszam. Posypały się mandaty dla kierujących e-hulajnogami. Tym razem w Piasecznie. Mówi rzeczniczka tamtejszej policji Magdalena Gąsowska.
1: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu.
0: W zaledwie 2 dni funkcjonariusze wystawili mandaty na niemal 5 000 zł. Szpitale zapłacą więcej za krew. Od stycznia rosną opłaty za krew wydawaną placówkom medycznym. Powodem jest inflacja i rosnące koszty działania stacji krwiodawstwa. Zastrzyk gotówki ma im pomóc w dalszym sprawnym funkcjonowaniu. I na koniec sport. Mamy sukces na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. Złoty krążek wywalczył 35-letni Michał Pasiut.

0: Reklama. Oszczędni tankują taniej.
1: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
12: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płaci. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Po reklamie.

0: to promocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy to największy viral tych wakacji? W oryginale to nostalgiczny numer na smutne wieczory, a Lumix zrobił z tego prawdziwą klubową petardę. Self-Aware to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony serdecznie zapraszam.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedaż

0: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
1: Nie więcej niż 20 stopni zobaczymy dziś w Olsztynie czy Gdańsku, 21 w Opolu do 22 w Poznaniu, Koninie czy w Słupcy, ale jutro jeszcze cieplej i zdecydowanie więcej słońca, od 22 stopni w Kielcach, przez 25 w Toruniu i Katowicach do 26 we Wrocławiu. Jutro synoptycy prognozują sporo słońca, ale jeszcze dziś popada, głównie w pasie od Mrągowa przez Warszawę po Kielce i Kraków.
0: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
2: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już 43 tysiące osób zostało ewakuowanych we Francji z powodu pożarów na południowym zachodzie kraju. Jest wiatr i upał. Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności i spodziewa się wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji. A teraz pożar w PiSie i deklaracja Mateusza Morawieckiego, że żadnej lojalki nie podpisze. Były premier powiedział to dziś rano w jednej z telewizji i ponowił też propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa partii. Prezes swoje stanowisko wygłosi za godzinę. W polskiej polityce gorąco, a za oknem wieje chłodem, jak na lipiec. Nie znaczy to wcale, że klimat już się nie ociepla, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
2: Gorące lato ma wrócić do Polski, pierwsze ocieplenie już w weekend.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka. Nelo Radio. Podkręcamy tempo.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Tomorrowland w Meloradiu.
2: Na żywo.
1: Słuchaj przez cały weekend od 20 ponad 800 najlepszych

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Oszczędni tankują taniej.
11: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autospektrum, Kraków, Powstańców Śląskich 24. Kryspinów, Buki 7. www.autospektrum.pl.
7: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do SuperZoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
8: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: you. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: Expert.pl. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Teraz w Toyota Dobrygowski trwa wyjątkowa oferta na samochody dostawcze z rodziny Toyota Pro Ace. Każde zamówienie nagradzamy voucherem na pobyt w hotelu Czarny Groń lub przedpłaconą kartą paliwową. To idealny moment, by zyskać niezawodne auto i partnera w biznesie. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modlnica, ulica Częstochowska 30.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
8: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
9: Piątkowe popołudnie z przelotnym deszczem upłynie nam m.in. w części Warmii, Mazur, Mazowsza czy Świętokrzyskiego. Podobnie w Małopolsce całość przesuwać się będzie na wschód, a na termometrach zobaczymy do 20 stopni w Iławie, 21 w Opolu i 22 w Toruniu, Koninie czy Słupcy. Jutro zdecydowanie więcej słońca i cieplej, 22 stopnie w Kielcach, 23 w Łodzi, do 25 w Toruniu i 26 we Wrocławiu.
8: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
10: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwilę zapraszam. Cztery osoby ucierpiały w pożarze akademika na osiedlu studenckim Lumumbowo w Łodzi. W jednym z budynków ogień pojawił się po godzinie 8.
11: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. Dwie osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Dwie osoby zostały hospitalizowane.
10: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Pożar spowodowało prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. Z kolei łódzka policja zatrzymała czterech mężczyzn zajmujących się kradzieżami aut systemem bezkluczykowym. Dwaj wpadli podczas jazdy samochodem, dwaj w warsztacie w Kujawsko-Pomorskim, gdzie rozkręcali auto na części. Wszyscy są tymczasowo aresztowani. Na koniec jeszcze Wrocław. Jabłka Rent Friends, która pomaga znaleźć współlokatora, a także lokum pasujące do budżetu, lokalizacji, stylu życia i charakteru użytkownika. Stworzyli ją studenci z Wrocka i chcą wdrożyć w innych akademickich miastach.
7: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Szeroki wybór? Pełny smak?
6: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Łączy nas krew, która ratuje życie.
12: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo Media Expert taniej masz.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Przeżyj.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Media Expert, taniej masz.
6: Po reklamie.

0: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Komitet polityczny we wtorek zatwierdzi i decyzję, stwierdził prezes PiSu Jarosław Kaczyński w dzisiejszym oświadczeniu.
1: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
0: Do tematu będziemy wracać. W Katowicach ryk silników w samym centrum miasta i potężne utrudnienia już za 2 godziny. Zamknięte zostaną główne ulice w okolicach Spodka. Zmienią się trasy ponad 20 linii autobusowych. Powodem rajd Polski rozpoczynający się wyjątkowo od odcinka specjalnego w samym sercu miasta. Dziś także wraca piłkarska ekstraklasa. Zabawę zaczniemy dziś od meczu Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków, a wieczorem Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa.

0: Programu był Erste Bank Polska. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. M to muzyka, której...

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45 oraz Wielicka 119.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Vox. Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
16: Wbijaj

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: 50 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka!
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większym zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.
0: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
9: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To największy rozłam w historii PiSu. Tak w Sejmie komentowane jest wyrzucenie z partii grupy około 30 posłów. Stowarzyszenie Morawieckiego to jedno, ale już wcześniej była propozycja, by podzielić partię. Tak mówił dziś Jarosław Kaczyński.
10: W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż element właśnie tego planu podziału partii.
9: Odpowiedź Mateusza Morawieckiego będzie już zaraz. Powinna rozpoczynać się właśnie jego konferencja prasowa. Ceny paliw rosną i będą nadal rosnąć, prognozuje ePetrol.pl. Za benzynę 95 będziemy płacić w przyszłym tygodniu do 7 zł 42 groszy, a za litr oleju napędowego nawet 8 zł 15 groszy. Na koniec duża kasa na stworzenie pracowni nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki w szkołach ponadpodstawowych. Sprzęt za ponad 185 milionów złotych trafi do szkół jeszcze przed wrześniem.

0: jest Freak Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, 14 piątek, zaczynamy więc Freak Fight i odliczamy też jednocześnie do weekendu. Będziemy mówić dzisiaj o Skolimie, który szuka ludzi do swojego nowego klipu. Będzie też o tym, że nie warto łapać ich wszystkich, ale na sam początek o wspaniałym powrocie, który będzie miał miejsce dzisiaj. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18.
0: Freak

Easy on my heart to Gabry Ponte w Melo Radio. Gabry Ponte jest oczywiście jedną z gwiazd Tomorrowland w Belgii, a dzisiaj połączymy się na żywo z Boom, dowiemy się, co tam się dzieje, będziemy rozmawiać z Igą i Zolkiem, ale ja im trochę im współczuję, bo fajnie się bawią w tej Belgii na pewno, ale dzisiaj w Polsce wraca ekstra klasa i od razu zaczynamy bęgerem Derby Painta. Radomiak Radom kontra Wieczysta Kraków będą walczyć o to, kto ma brzydszy herb. Natomiast później Pogoń Szczecin podejmie warszawską Legię. No na pewno będzie się działo.

Illusion to Dua Lipa w Meloradiu, zresztą piękna kobieta, ale nie wiem, czy pasowałaby do teledysku z Colima, czy na pewno by ją wybrał do swojego nowego klipu, ponieważ no właśnie z Colim prowadzi teraz casting, szuka ludzi do nowego teledysku i pisze tak: szukamy 12 dziewczyn do teledysku Latino, ładne, uśmiechnięte dziewczyny, różne rodzaje urody, duży tyłek, szersze biodra, kształty latino mile widziane, cokolwiek to znaczy. Ale z Colim też od razu pisze, ile płaci. 900 zł za dzień pracy na planie. To chyba taka uczciwa stawka. No tylko oczywiście trzeba najpierw posiadać certyfikowane wielkie dubsko. Może ja się zgłoszę? A nie, nie, to jednak dziewczyny tylko. No cóż. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm sprinting in a race.

Przez chwilę myślałem, że zostawiłem włączony dźwięk w telefonie. Gut genug, tak właśnie podkręcamy tempo Meloradio. To Kitschkrieg i Blumengarten. W ten weekend oczywiście Tomorrowland. Przeniesiemy się do boomu w Belgii jeszcze dzisiaj we Freakfajcie. A w przyszły weekend, no też się będzie działo. I w związku z tym za chwilę będę miał dobre informacje.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45 oraz Wielicka 119. Green.

0: bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.

0: najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
6: dalej masz. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Teraz w Toyota Dobrygowski trwa wyjątkowa oferta na samochody dostawcze z rodziny Toyota Pro Ace. Każde zamówienie nagradzamy voucherem na pobyt w hotelu Czarny Groń lub przedpłaconą kartą paliwową. To idealny moment, by zyskać niezawodne auto i partnera w biznesie. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modlnica, ulica Częstochowska 30. Po reklamie.
0: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Rebellion, Rehab, Michael Patrick Kelly i Shaggy w jednym utworze, a Rehab będzie jednym z headlinerów Sunrise Festival. No i jeżeli śledzicie nasze sociale, to już wiecie. A jeżeli nie, no to teraz się dowiecie, że ruszamy z zabawą Sunrise Last Minute z Meloradiem. Macie ostatnie szanse na zgarnięcie karnetów na cały Sunrise Festival wraz z dostępem do pola namiotowego. A żeby takie karnety zgarnąć, to prosta sprawa. Wchodzicie na meloradio.pl i tam piszecie, na którego DJ-a na Sunrise Festival czekacie najbardziej, no i dlaczego akurat na tego. Meloradio.pl, Sunrise Last Minute, zgłaszajcie się, bo naprawdę

0: Bledka w Meloradio. Tańcz! Jak byłem nastolatkiem, to się siedziało na podwórku, na trzepaku, pluło się do kałuży, jakieś takie rzeczy się robiło, a dzisiaj młodzież bawi się inaczej.
1: Dzisiaj tańczymy. W newsach nie będziemy tańczyć. Powiemy sobie trochę o pogodzie, powiemy o grupie nastoletnich hakerów.
0: No, fajnie się bawią.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: Another Talk to You. Ten numer zagramy punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
4: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
3: Super, super.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45 oraz Wielicka 119.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie. Autopromocja. Tomorrowland w Meloradiu. Na żywo. 3 dni prawdziwego, dobrego Melo. Prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Z Meloradiem. Autopromocja. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
3: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
4: Znów kilkadziesiąt kąpielisk nad Bałtykiem ma zakazy wchodzenia do wody, a powodem są m.in. wysokie fale, silne wiatry i prądy wsteczne. Z kolei na sopockich kąpieliskach stwierdzono w wodzie bakterię coli. Policja rozbiła grupę nieletnich hakerów. 9 nastolatków oferowało odpłatnie narzędzia służące do zalewania serwerów sztucznym ruchem, mówi Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
5: Za przeprowadzenie tego rodzaju ataków grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienie wolności. W przypadku tych 9 nieletnich osób z uwagi na ich młody wiek w grę wchodzi sąd rodzinny.
4: Policja nie ujawnia, kto był ofiarą ataków. Na koniec sprawdzimy pogodę na ten weekend. No i będzie słonecznie i gorąco. Jutro 29 stopni, a w niedzielę jeszcze cieplej, około 30.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Źle się dzieje w państwie duńskim. Tak się mówi, ale tak naprawdę źle się dzieje w państwie szwedzkim. A co tam się dokładnie dzieje, powiemy jeszcze za chwilę. I sypniemy też kasą w tej godzinie. Mikołaj, siemanko.

Disco Lines w Meloradiu. No Broke Boys, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a teraz... Właśnie, kiedyś ratowało się świat Pokémon, a teraz okrada się świat Pokémon, a właściwie sklepy z kartami, ponieważ w Szwecji jest jakaś fala kradzieży właśnie kart kolekcjonerskich z Pokémonami. Instalują teraz sklepy alarmy, dodatkowe kamery, wzmacniają zabezpieczenia, rzucają Snorlaxa na wejście. No, nie będzie łatwo teraz coś tam

0: Tom Odell i Tiesto, Another Love w Melo Radio.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest ten magiczny moment, gdzie ktoś dostanie 500 zł, a dzisiaj dzwonimy do Klaudii, która oczywiście ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon, a później dowiemy się, na co chce przeznaczyć te pieniądze, bo no i ciekawy pomysł. Już 3 sygnały? No nie, Klaudia, odbierz. No pa.
2: Halo, słucha?
0: Klaudia, w ostatnim momencie, siemanko, Mikołaj, Melo Radio z tej strony.
2: Witam,
0: Klaudia, gdzie cię złapałem w tym momencie?
2: W pracy.
0: A, no to będziemy teraz myśleć o tym, co po pracy, bo byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 500 zł od Melo?
2: No, dziękuję. Otóż w weekend wyprawiamy imprezkę imieninową naszemu przyjacielowi, który niestety urodziny ma zimą, więc latem wiadomo, fajnie odbić chociaż imiennikami. W związku z tym przechodzi do nas ponad 35 osób na ognisko.
0: Wow.
2: Więc chciałabym zamówić po prostu to i to, żeby nie było kolejki do toalety, a żeby kolejka była tylko i wyłącznie po kiełbasę.
0: Niesamowite. Nigdy nie byłem na takim grillu, gdzie ktoś tak bardzo dba o uczestników, więc nie mogę zrobić nic innego. Ten dźwięk oznacza, że możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
2: Super, bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno będzie wdzięcznie, że tak powiem, i zapraszam na ognisko.
0: Dzięki, miłej zabawy.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej. Fuka i Liwka i Enklawa w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o Chorwacji, bo jeżeli wybieracie się tam na urlop, no to mam ostrzeżenie. Pojawiła się groźna bestia, której trzeba unikać, będąc na plaży w Chorwacji właśnie. Więcej o tym jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Reklama.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Alan Walker i Ava Max Fate. Iga twierdzi, że ten numer brzmi jak koniec świata. Nie, świat się nie skończył, ale skończyło się coś innego. No miłość, polityczna miłość.
1: Tak, o tym romansie, a właściwie o romansie, nie.
0: O rozpadzie. Nazwać?
1: O rozpadzie, tak, powiem wniosek.
2: A już o 16 zagramy
0: Aben Hurts. To chyba tak pod to rozstanie. Hurts zagramy punktualnie o 16, no bo kiedy inni grają, to my już gramy.

0: Jerzego Melo. Prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
10: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
14: Oh my God.
13: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
19: Inaczej futryna na 10 liter.
20: Ościeżnica.
19: A teraz na 3. Tam są drzwi.
20: Vox,
21: tam są drzwi.
22: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
23: Castorama! Teoria
24: i praktyka.
23: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
24: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
26: W Empiku trwają letnie okazje.
0: Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autospektrum Kraków Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. www.autospektrum.pl.
14: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
20: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
21: Nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego ma liczyć 40 posłów, jednego senatora i trzech europarlamentarzystów. Taki skład podał były premier.
26: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
21: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że działacze Rozwoju Plus wyruszą wielką trasę po Polsce. Gorąco nie tylko w polskiej polityce, bo Europa zmaga się z pożarami. Hiszpania ogłosiła stan wyjątkowy w okolicach Madrytu, a na południowym zachodzie Francji ewakuowano ponad 40 tysięcy osób. Jeszcze coś dla fanów Harry'ego Pottera. Powstaje serial o czarodzieju i dostał już kategorię wiekową wskazującą, że nie nadaje się dla osób poniżej 14 roku życia. Premiera 25 grudnia.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
20: Na zegarach 16, a w tej godzinie Free Fightu połączymy się na żywo z Belgią, ale wcześniej zajrzymy jeszcze do Argentyny, ponieważ tam skończyła się chyba maść na ból ucha.

Jest to The Business w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A w Argentynie nie mogą się pogodzić z porażką w finale Mistrzostw Świata i teraz powstała ta powstała petycja, gdzie kibice domagają się, żeby finał został powtórzony, no bo przecież jak to jest możliwe, że oni przegrali? No i powiem tyle. Argentyńczycy, proszę się ustawić w kolejce, dobrze, bo najpierw będziemy powtarzać karnego Błaszczykowskiego, a

0: Natalia Nykiel w Mola Radio, to jest Spokój, a my teraz lecimy do Belgii.
1: Prosto z Belgii na żywo, Tomorrowland w Mola Radio.
0: Halo, halo, Aleksander, siemanko.
2: Hello everybody, jesteśmy właśnie w tym momencie w miejscowości Boom w Belgii. Dojechaliśmy, dotarliśmy na Tomorrowland. Słuchajcie, jest naprawdę gorąco, no i nie chodzi tylko o pogodę, choć ta też dopisuje, ale chodzi też o to, co się tutaj dzieje, no bo ja muszę przyznać, że po raz pierwszy jestem na Tomorrowland. No i po prostu ogrom tego wszystkiego jest niesamowity. Nie zliczę, ile już kroków tutaj zrobiłem, no ale już też udało mi się porozmawiać z pewnymi gwiazdami. No i między innymi muszę przyznać, że udało mi się spełnić moje takie, no niemałe marzenie, bardzo duże marzenie, żeby pogadać z Bibi Rexą, no i to na pewno dzisiaj na antenie Meloradia usłyszycie.
0: Przepraszam, odpowiedziałeś na wszystkie pytania, które chciałem ci zadać.
2: A dziękuję bardzo. No to, widzisz, taka moja praca.
0: To może powiedz, co smacznego do zjedzenia.
2: A słuchaj, ja się zakochałem we frytkach z gulaszem, no bo to jest totalny sztos. Szczególnie, że to raz zjesz i jesteś na kilka godzin full. Więc jeżeli ktoś z was jest na Tomorrowland, to bardzo wam polecam to spróbować. A jeżeli chcecie to zrobić sobie w domu, też polecam. Ale nie, naprawdę, jest tutaj wszystko sztos od muzyki, przez to wszystko, jak to tutaj wygląda, te piękne sceny, pojedzonko. No po prostu jak w raju się czuję w tym momencie, no i ja chcę, żeby to trwało i trwało, na szczęście jeszcze trochę potrwa i będziemy się do was tutaj z Belgii, z miejscowości Boom łączyć.
0: Tak jest, będziemy do was wracać, będziemy grać oczywiście też sety na żywo, a tak słowem zakończenia, Olek, bo w ogóle jest drama. Bo w zeszłym tygodniu mi obiecał Adrian z Piotrkiem, że mi przywiozą tego kurczaka jakiegoś tam w bułce i mi nie przywieźli.
2: I nie przywieźli.
0: Także masz misję do wykonania.
2: O, proszę bardzo, dobrze, ja się postaram to zrobić. Nie obiecuję, ale się postaram, żeby nie było.
0: Dobra, za godzinę słyszymy się ponownie, będziemy cały dzień, cały wieczór na Tomorrowlandzie w Meloradio.
2: Tak jest i mam nadzieję, że Iga też tutaj dołączy, bo ona chyba zaszalała w partybusie.
0: O, no proszę. No to być może się wyspowiada nam za godzinę.
1: Tomorrowland w Meloradio.

0: Madonna i Martin Garrix, to jest Bizarre w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo, a włoski biznesmen powiedział: każdy, kto tyle płaci, może być tylko kretynem. Za co tyle się płaci i ile się płaci przede wszystkim? I za co się płaci? O tym powiemy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuła mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Oddychuj dzień. Autopromocja. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
14: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
17: Szeroki wybór? Pełny smak?
18: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w parku handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.

Basto w Meloradiu Hold You, tak właśnie podkręcamy tempo, a we Włoszech teraz trwa dyskusja. W centrum tej dyskusji jest królewskie berło. To taki lud. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale to jest taki prawdziwy lud. Historycznej cukierni Mocambo, to jest ich specjalność. No i ta specjalność kosztuje 412 zł. I dyskusja nabrała tempa po tym właśnie, jak włoski biznesmen powiedział, że każdy, kto płaci tyle za lody, może być tylko kretynem. A inni mówią, że no w sumie warto, bo to tradycja i składniki i jakieś tam smaki. Mi by było nie szkoda tylko, jakbym dostał darmowe pieniądze na takiego loda. A na meloradio.pl możecie zgłosić się do szybkiej kasy. Za darmo przytulić 200, a nawet 500 zł.

0: To Marlon Hofstadt i South Star w Meloradiu. I like.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G. Ten numer zagramy punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45 oraz Wielicka 119.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Co jest grane w Krakowie?
8: Iwona Wyciślok, zapraszam. Czas na kolejną odsłonę cyklu Cisza na fali, Silent Disco Party. Tym razem będzie to spotkanie w klimacie American College Party, energetycznej plenerowej imprezy inspirowanej atmosferą amerykańskich kampusów. A do wyboru aż 3 kanały muzyczne, każdy wybiera to, co lubi. Wydarzenie odbędzie się dziś wieczorem na parkingu Tauron Areny Kraków. Na jutro Nowochódzkie Centrum Kultury proponuje popołudnie z planszówkami. To wakacyjna odsłona spotkań dla miłośników gier planszowych, od początkujących po doświadczonych strategów. Na miejscu obecnie będą animatorzy, którzy wytłumaczą zasady. Początek, godzina 17. A co powiecie na przegląd najciekawszych animacji z Polski i świata? Dziś rusza 18. edycja krakowskich letnich dni animacji. W programie filmy nagrodzone na najważniejszych międzynarodowych festiwalach, autorskie bloki tematyczne i warsztaty. Impreza odbywać się będzie na placu Wielkiej Armii Napoleona.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
10: Miłośnicy zwierząt mogą świętować. Prezydent podpisał ustawę łańcuchową. Nowe przepisy zakładają zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi, mówi prezydent.
11: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
10: W nowej ustawie nie ma sztywno określonych wymiarów końców. Gigantyczny kontenerowiec przyjął port Gdynia. Ma 399 metrów długości. To największa jednostka, jaka kiedykolwiek zawinęła do gdyńskiego portu. No to jeszcze sprawdzimy, ile trzeba zapłacić w Hiszpanii za nocleg. I jest niestety drożej niż rok temu. Przeciętna cena za dobę hotelową wyniosła w czerwcu 137 euro.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: 17 na zegarach. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, więc pytamy, co można robić w internecie na literę T. Można trollować, tworzyć treści. Co jeszcze? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na meloradio.pl.

na sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Jonathan Pletka i Gibbs w Melo Radio. To jest róż. A dzisiaj mamy dzień cyfrowej miłości, więc pytamy, co można robić w internecie na literę T. Marcel napisał, że można trajkotać i to na każdy temat nawet. Janusz napisał, że można tańczyć jak Robert Lewandowski. No, tam na TikToku to, wiecie, Alvaro, tak się tańczy. No i jest jeszcze wiadomość, która chyba jest oczywista i każdemu przyszła do głowy.
1: Można jeszcze trzaskać Niemca w hełm.
0: Niektórzy robią w internecie tylko to. Co można robić w internecie na literę T? To jest pytanie, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. W internecie można też oczywiście transmisję na żywo z Tomorrowlandu oglądać, albo można włączyć radio, bo za chwilę połączymy się też z Boom w Belgii.

0: prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
1: Jeszcze tylko 5 godzin, tak pewnie mówicie sobie tam na tym Tomorrowlandzie, prawda? Fajna zabawa jest bez nas.
2: Jakie tylko 5 godzin? O czym ty do mnie mówisz, człowieku? To jest w ogóle masakra, jak ty możesz takie słowa wypowiadać? To jest naprawdę fenomenalne wszystko to, co się tutaj dzieje. Tutaj czas się nie liczy, prawda, Iga?
3: Prawda, byłam, słuchajcie, pod main stage'em. Co tam się dzieje? Było bardzo dużo Polaków. W zasadzie brzydkie słowo leciało co chwila, ale takie brzydkie słowo ekscytacji. Do tego przeszłam przez wszystkie sceny. Mam już odciski na stopach, ale jest pięknie, jest naprawdę cudownie.
2: No właśnie, jakby zliczyć te wszystkie kilometry, które my tutaj przeszliśmy, to będzie ich na pewno sporo do samej niedzieli, do nocy, no bo tyle się tutaj będzie działo. Iga, powiedz, jak nasi rodacy się bawią tutaj?
3: Nasi rodacy bawią się najlepiej, mają najfajniejsze stylówy, są dziewczyny najpiękniejsze, mężczyźni najbardziej przystojni i dzieje się, wow, musicie obserwować nasze social media szybko.
2: No właśnie, no bo tam jest między innymi zdjęcie z Igą, zdjęcie z flagą i zdjęcie z naszymi cudownymi rodakami, więc bardzo was mocno zapraszamy, żebyście tam zajrzeli. Jaki ty masz, Iga, plan na resztę tego fantastycznego dnia?
3: Ja zamierzam bawić się do wszystkich setów, zwiedzić każdą scenę, porobić foty i ponagrywać content.
2: Dobra, to ja porobię wywiady i dołączę do ciebie, co ty na to?
3: Jestem za, będziemy merdać ogonami wspólnie.
2: Dobrze, no to my lecimy, Mikołaj, merdać ogonami, mam nadzieję, że ty też merdasz ogonem.
1: Oczywiście. Nie wiem, co to znaczy, ale oczywiście, że tak. Tomorrowland w Meloradio.

0: Axwell i Bon, Whatever Turns You On w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj pytamy, co można robić w internecie na literę T. I Ola napisała, że można tweetować i to jest wielki sukces Ilona Muska, nie? Że tyle pieniędzy wydał na rebranding, a ludzie i tak tweetują. Co można robić w internecie na literę T? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Lista waszych ulubionych numerów. Czy to największy viral tych wakacji? W oryginale to nostalgiczny numer na smutne wieczory, a Lumix zrobił z tego prawdziwą klubową petardę. Self-Aware to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem? Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18. A z tej strony serdecznie zapraszam.

0: nowego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Teraz w Toyota Dobrygowski trwa wyjątkowa oferta na samochody dostawcze z rodziny Toyota Pro Ace. Każde zamówienie nagradzamy voucherem na pobyt w hotelu Czarny Groń lub przedpłaconą kartą paliwową. To idealny moment, by zyskać niezawodne auto i partnera w biznesie. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modlnica, ulica Częstochowska 30.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Hello. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autospektrum, Kraków, Powstańców Śląskich 24. Kryspinów, Buki 7. www.autospektrum.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Media Expert, dalej masz.
16: O reklamie.

0: ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk i w internecie na literę T można Tripsowi napisać DM-a, a on potem nie odpisze. Co jeszcze można robić w internecie na literę T?
1: Można jeszcze tradingować w internecie.
0: Pamiętajcie, że wiąże się to z ryzykiem. Mamy też wiadomość, teorie spiskowe można czytać albo tworzyć, co kto lubi, i jeszcze propozycja od Moniki.
2: W internecie na literę T można tańczyć. Tańczysz po prostu od rana do wieczora. Taka fajna muza jest w waszym radiu. Także spoko. Tylko tańczyć, tańczyć, tańczyć.
0: A będzie do czego tańczyć, bo dzisiaj od godziny 20 transmisja na żywo z Tomorrowland.

0: pięknie móc tak gwizdać na wszystko w piątek. Ocean House, Jubel, tak właśnie podkręcamy tempo i kończymy dzisiejszy Freak Fight, bo za chwilę 30 Meloradia.
1: Dokładnie, w grudniu to będę ja nawet dosłownie taką 30.
0: A, no tak, faktycznie.
1: A czym ty gwizdałeś, tak?
0: Ustami, a czym?
1: Aha, no to dobrze, fajnie. 30 Meloradia, serdecznie zapraszam, będziemy odliczać wasze ulubione numery. Yeah.

0: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
0: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
0: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No i zdarzyło.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. O reklamie.
4: Dokładnie minuta do godziny 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
5: Taką pogodę dobrze wykorzystać, ale najpierw pierwszy news, przepraszam bardzo, piątek wchodzi. Szykuje nam się piękny weekend w pogodzie, dużo słońca i bardzo ciepło, jutro 29 stopni, a w niedzielę 30. No i właśnie taką pogodę warto dobrze wykorzystać, na przykład można wybrać się na zakupy, ale nie byle jakie.
4: Czyli jakie?
5: No właśnie, jutro w Gdańsku rusza jarmarkę Świętego Dominika, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
6: W liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy, stawiamy na jakość, nie na ilość.
5: Jarmark potrwa do 16 sierpnia. No to jeszcze wrócimy do mundialu. Jak wynika z danych aplikacji Pan Paragon, sportowe emocje najchętniej zajadaliśmy nachosami, popcornem i krakersami. A to wszystko popijaliśmy piwem bezalkoholowym.
4: No proszę, jak grzecznie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
4: A co to za zakapturzona postać?
7: Siema, siema.
4: Siema, siema, MC Kujawa.
7: Tak jest, fajnie. Moje alter ego się pojawiło.
4: Superancko, bardzo się cieszę. To jest 30 Meloradia, ja jestem Madi, jest ze mną MC Kujawa. No i będziemy odliczać. Słuchajcie, do 20 sprawdzimy, kto zwycięży. No i zaczniemy tak naprawdę od lokaty numeru 1:30, a na niej Andy Dust, Caris i Zokuria.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
4: No i to jest właśnie Zokuria. Ktoś może się zastanawiać, co słychać u pana Andy'ego Dusta. Wszystko dobrze, cały czas realizuje się muzycznie. Ja pamiętam o tym, że bardzo chciałby supportować Enrique Iglesiasa jeszcze raz.
8: Okay. To ciekawe, że mówisz, że wszystko dobrze, bo everything's fine na miejscu 29.
4: To jest genialna nuta. Tutaj Alok przepięknie wręcz wynurza się ze swoją kreatywnością muzyczną. Przypomnę też, że był na pierwszym weekendzie Tomorrowland.
8: Ale ty dużo wiesz.
4: Dużo czytam. A to znacie? Nie, to nie jest Every Night. To Beauty and the Beat od Justina Biebera, Nicki Minaj na miejscu 28. Tak wygląda początek 30, a w zasadzie koniec 30 Meloradia. I co się plasuje na 27? No to już nasza słodka tajemnica, ale powiemy.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
4: Robin Schulz i Better Times. No to zaczynamy, siemano.

Chociaż po niemiecku to muszę powiedzieć, że bardzo fajny i ważny numer. Na miejscu 25. Kitschkrieg i Get Genug. 10 minut po 18 podkręcamy tempo. A to jest kawałek, który mówi o trochę samoakceptacji, prezentowaniu siebie i kompleksach. I dobrze, że o tym głośno mówi, bo przecież słuchajcie, wszyscy jesteśmy piękni, unikalni i fantastyczni. I o tym pamiętajcie. A to jest 30. Meloradia, tylko przypomnę. I na 24. plasuje się John Summit. I All The Time gramy to, no bo Tomorrowland jest z nami. Wiadomo.

Ale Farben, Rene Miller i Body Talk Melo Radio, 22 minuty. Co jak mówię, 18 minut po 18, a 22 miejsce. Tak właśnie chciałem Państwu powiedzieć, przepraszam. Wiecie, jest piątek i bardzo dobrze, że ta nuta się pojawiła, bo mowa ciała potrafi zdradzić zdecydowanie więcej. A jeżeli mówimy o Rene Miller, to w sumie jest takie pierwsze oficjalne muzyczne spotkanie, gdzie Rene Miller wiedzie pierwsze skrzypce w danym projekcie. No bo z Ale Farben to oni już tam znają i to kopa lat tak naprawdę. A skoro piąteczek, to mamy nowości. Eli Oaks, wielki powrót z Lawinią, Dumb Decisions to propozycja. Zdarza się czasem, że człowiek podejmuje głupie decyzje, ale od czegoś one przecież są.

Madonna i Martin Garrix. Bizarre w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. To jest miejsce 21 i mogę wam powiedzieć, że podczas pierwszego weekendu Tomorrowland rzeczywiście mieliśmy okazję posłuchać tego numeru. A teraz Milki, David Guetta, miejsce 20.

0: Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Melo Radio, 27 minut po godzinie 18. Tak, podkręcamy tempo, a to jest miejsce 20. Tak, zdecydowaliście. I bardzo dobrze, bo nuta iście genialna. Można głosować, przypominam, meloradio.pl. Około 20 będziecie mogli wybrać to, co lubicie najbardziej. A na miejscu z kolei 19, Marlon Hofstadt, So Starry I Like. Zagramy to już za dosłownie moment. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Tomorrowland w Melo Radio.
2: Na żywo.
1: Słuchaj przez cały weekend od 20 ponad 800 naj.

0: promocja. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Teraz w Toyota Dobrygowski trwa wyjątkowa oferta na samochody dostawcze z rodziny Toyota Pro Ace. Każde zamówienie nagradzamy voucherem na pobyt w hotelu Czarny Groń lub przedpłaconą kartą paliwową. To idealny moment, by zyskać niezawodne auto i partnera w biznesie. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski, Modlnica, ulica Częstochowska 30.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
14: masz. Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autospektrum, Kraków, Powstańców Śląskich 24. Kryspinów, Buki 7. www.autospektrum.pl.
16: Po reklamie.
0: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: cyk, 18. Miejsce 18 modelki włodarskiej Lubię Cię jak lato. 21 minut do godziny 19. Podkręcamy tempo. No i słuchajcie, to jest najwyższy czas na to, żeby dowiedzieć się, co tam słychać w Belgii.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
3: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
0: Dokładnie tak. Trwa drugi weekend. Jesteśmy w Belgii. Jesteśmy w boom na tegorocznym Tomorrowland. Są tam też nasi fantastycznie uśmiechnięci ludzie, którzy doskonale się bawią. To jest oczywiste. No i Iga Dudziuk wybrała się do naszych słuchaczek Kasi i Tosi. Co tam u nich?
4: Cześć dziewczyny. Ze mną dzisiaj
5: Kasia,
6: Tosia.
4: Dziewczyny, na jaki set najbardziej czekacie?
7: U mnie Chase i Status i Holly Price.
8: U mnie Fisher.
4: Motywem głównej sceny są emocje, więc co was tak najbardziej wzrusza, jak myślicie o tej wielkiej przygodzie, jaką jest Tomorrowland?
7: Mnie wzrusza to, że to jest z Tosią. Z Kasią, że jesteśmy tutaj tak naprawdę razem, że tak przypadkiem się stało, że jesteśmy i możemy razem to przeżywać.
4: Jak widziałyście już na pewno główną scenę, to wasza reakcja jaka była?
7: Wow. Robi wrażenie, naprawdę.
4: To jest jedyna słuszna reakcja. Czy to jest wasz pierwszy raz na Tomorrowland?
7: Tak.
9: Pierwszy raz.
4: To taka jest pewnie ekscytacja, jak to z tymi pierwszymi razami bywa.
7: Jest. Bardzo wielka.
0: Znaczy, ja to się cieszę, że pierwszy raz jakby możemy odbyć razem, także to jest w ogóle sztos. A o tym, co się dzieje na tegorocznym Tomorrowland, będziemy informować na antenie Meloradia, także bądźcie czujni.
3: Tomorrowland w Meloradiu. Sponsorem programu był właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sponsorem programu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

Another Talk to You w Molo Radio. 11 minut do godziny 19. Miejsce 16 tak brzmi. I brzmi bardzo ładnie, bardzo wakacyjnie. Niektórzy powiedzieliby, że uroczo. Ja bym powiedział, że mega imprezowo. I pozwólcie, że w tym vibe jeszcze zostaniemy, bo na miejscu 15 plasuje się całkiem sympatyczna ekipa, którą pokochaliśmy. I to bez dwóch zdań. Słuchajcie, utwór Karnawał tak naprawdę opowiada o motywie ucieczki, trochę od tej szarej codzienności, wiecie, skomplikowanych relacjach, imprezowym vibe'ie. I w tym też można się łatwo zatracić. Ale słuchajcie, od czego jest weekend? Czasami po prostu to musi się wydarzyć. Gibbs, PZ4Money, Karnawał na miejscu 15.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Dalej się jaram, że wybraliście ten numer na miejscu 14. Uwielbiam. Mikola, Strips i Hard to be Humble. 7 minut do 19. Podkręcamy tempo. No i o 19 punktualnie kolejne odliczanie. Co będzie na 13? Zaraz się dowiecie.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale. Robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
2: No właśnie, raczej nie inaczej. Siemanko, 19 na zegarach, ja jestem Adi i odliczamy. Przed nami miejsce 13, a na nim plasuje się facet, który niedawno odwiedził Ibizę i wstawiał na swojego Instagrama info, że wszyscy bawią się doskonale. A mowa była o Axwellu. Whatever turns you on, dzisiaj to jest 13, tak zagłosowaliście.

Bledka, tańcz w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo, trochę po polsku, ale takie brzmienia też są potrzebne i jak widać doceniane, bo to miejsce 11. Słuchajcie, idziemy dalej, kolejna propozycja w sam raz na piątek. Cats and Dogs, IG i We're Gonna Be Alright. Jak widzicie, jestem z angielskiego naprawdę świetnym lingwistą. A my gramy to premierowo.

Jako, że niedawno miałem na telefonie aplikacje randkowe, to teraz coś wam wytłumaczę. To jest miejsce 10, Moonlight Fordo i Alabama Ten i 15 minut po 19. Co ta Alabama Ten oznacza? To, uwaga, sformułowanie odnoszące się do atrakcyjnej dziewczyny z południowej USA, nawiązując żartobliwie do lokalnych stereotypów i akademickiego życia w kampusie. Teraz już będziecie wiedzieć co i jak. A my idziemy dalej, na miejscu 9, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. I to była nuta, którą słyszeliśmy podczas pierwszego weekendu na tegorocznym Tomorrowland.

0: ale ekipę żeście zmontowali. Dzisiaj na miejscu siódmym David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River, Angels Above Me, 23 minuty po 19. No, tylko przypomnę, bo może niektórzy nie pamiętają i potrzebują drobnej motywacji do uśmiechu. Piątek, piąteczek, piątunio dzisiaj. Tak jest, można się spotkać z ziomalami i wykorzystać pięknie ten czas i na przykład słuchać setów z Tomorrowland, które dzisiaj około godziny 20 wystartują. Nie mówię to bardzo serio, ale skoro piąteczek, to też nowa muza u nas i dzisiaj prezentujemy wam coś nowego od pana Kaigo, który, no to jest facet, który nawet na moment się nie zatrzymuje, bo on cały czas próbuje nowych muzycznych hachmentów. Kaigo, Max McKnown i Take Me Back premierowo dzisiaj. Jedziemy!
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Wiedziałem, że wam się spodoba ta nutka. To Kygo, Max Macnown i Take Me Back premierowo dzisiaj w Melogramie, żebyście mogli spróbować czegoś nowego muzycznie. A jeżeli wam się faktycznie tak super mega spodobało, to około 20 będziecie mogli sobie zagłosować na meloradio.pl i wybrać mądrze, jak to mówi klasyk, Choose Wisely. Aż mi się przypomniał taki film Indiana Jones, już nie pamiętam, w której części to było, ale rzeczywiście był ten motyw, nawet potem wykorzystany w serialu Jak poznałem waszą matkę. Ale dobra, nie o serialach teraz, bo my skupiamy się na muzyce. W tej godzinie jeszcze gość, który będzie na Sunrise Festival. Urzel i Moving to the Sun, czyli totalny viral z Instagrama jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: знайдеш він, ані єдний калорій. Мело. Под каждым względem лепше, ніж каждый енергетик. Мело Радіо. Слухай codziennie і вкręć się. Autopromocja. Реклама.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: nowego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45 oraz Wielicka 119. Great.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill
1: Patrol. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
5: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia. W każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Słuchasz 30 Meloradia 4.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej na miejscu czwartym. Ja wiem, że wy chcecie więcej Tomorrowland.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
0: No właśnie, wszystko jasne. 18 minut do godziny 20. Jesteśmy na Tomorrowland, jesteśmy w Belgii. Karolina, nie śmiej się, ja mam dobre melo. Jesteśmy na Tomorrowland, no i słuchajcie, no wielki zaszczyt, a jeszcze większa przyjemność spotkała Olka Pycha, który pogadał z Bibi Rexą, a ona dzisiaj o 20 będzie przecież grała dla nas fantastyczne seciwo. To co tam się dowiedzieliśmy?
4: Zapytam teraz Bibi Rexą o jej wrażenia, no bo to pierwszy raz na Tomorrowland. It's your first time at Tomorrowland. How are you feeling?
5: Well, I was here with the Chainsmokers one year, so I was like, I did one song with them, but this year is like my own set, so I'm kind of nervous, but I'm very excited, because we're doing a very different approach.
4: Bibi powiedziała, że to jej pierwszy występ tak naprawdę solo. Będzie miała swój pierwszy taki występ. No jest naprawdę zestresowana, ale no wszyscy wiemy, że pójdzie to fantastycznie. Zapytam teraz Bibi Rexy, czy znów uważa, że jest divą, no bo ostatnie miesiące i hity spowodowały, że jest jedną z najpopularniejszych artystek na świecie. Bibi, your songs, New Religion, Sad Girls, etc. are amazing in Poland, huge hits.
5: How do I say I love you in Polish?
4: Kocham cię Polsko.
5: Kocham cię Polsko.
4: Okay, thank you. Are you in your diva era again?
5: Of course, always in the diva era, you know what I mean? I'm a diva.
4: Jestem divą.
5: Jestem diva.
0: Ale ładnie, Jezu, jaki słodki jest ten materiał. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Dziękujemy pani Bibi, że nas odwiedziła. Prawdziwa diva. To wszystko możecie też obserwować na Instagramie Meloradia. Także już teraz wbijajcie, zostawcie obserwacje i oglądajcie, jak wygląda tegoroczny Tomorrowland. A my punktualnie o 20 zaczynamy z setami, także będzie naprawdę przecudnie. Szykujcie się, a przed nami... No właśnie, Kate B, Jax Jones i Last Day of Summer.
3: Tomorrowland w Meloradio.
1: Sponsorem programu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
0: A to Last Day of Summer, jak wam siądzie, to potem zapraszam głosować na meloradio.pl, bo to propozycja.

Topic, Becky G, Sorry Papi w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. To było miejsce trzecie, a teraz najwyższy czas na miejsce drugie, na którym plasuje się, uwaga, Dubdog z Fezą, Zarki, How Does It Feel? 10 minut do 20, to jest 30 Meloradia.

0: Dub Dogs, Fans of Zark i Hałda ze Filmu Polo Radio. 9 minut do 20. It's gonna happen. Co się dzieje? Miejsce pierwsze za chwilę poznamy. Czy jesteście gotowi? Zróbmy to razem.
1: To jest numer 1 30 Meloradia.
0: Lumix Self-Aware po raz kolejny na miejscu pierwszym. Tak zdecydowaliście? To jest wasza odpowiedzialność, a my to gramy.

Lumix i Self-Aware w Meloradiu, 7 minut do godziny 20. To jest pierwsze miejsce 30 Meloradia, a my o 20 punktualnie przenosimy się do Belgii, do Tomorrowland.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Media Expert, dalej masz.
0: Po reklamie.

0: To jest Tomorrowland. Prosto z Belgii. Na żywo. W Melo Radio.
1: Dokładnie. Słuchajcie, ja nie wierzę, ale to się dzieje. Przenosimy się w tym momencie do Belgii, bo to właśnie tam... Dzisiaj, no już z lekkim opóźnieniem, dobra, miała być o 20, wybaczamy wielkim gwiazdom, tak? Punktualnie o 20 miała się pojawić Bibi Rexha, z którą to dzisiaj Aleksander Pych miał zaszczyt i przyjemność sobie porozmawiać. Dowiedzieliśmy się o tym, że Bibi Rexha to diva. Zresztą to chyba wszyscy wiedzieli, ale to jak wiele pięknej muzyki w ostatnim czasie pojawiło się z jej ramienia, to jest coś niezwykłego. Oczywiście mieliście okazję posłuchać tego na antenie Meloradia, ale dzisiaj, no właśnie, też będziemy mieli możliwość podczas drugiego weekendu na Tomorrowland usłyszeć tę nieprawdopodobną dziewczynę z niezwykłą energią, a jeszcze śmiało mogę powiedzieć, że takim trochę niebiańskim sznytem. No to, co się będzie działo na scenie, mogę wam obiecać, że będzie naprawdę przekultowy. Tylko gdzie jest ta dziewczyna? No wszyscy na nią czekamy. Możemy... O, nawet wiecie co, mam pomysł. Bibi! Bibi! Nie wiem, czy ona mnie słyszy, przynajmniej taką mam nadzieję. Ale bez kitu, słuchajcie. No w Polsce to 8 minut spóźnienia to jest naprawdę... To jest dużo czasu, ale ona przyjdzie. Obiecuję wam, że przyjdzie. Naprawdę. Zresztą słyszycie tych ludzi? Obczajcie to. Bo to jest w ogóle, tak wam powiem od razu, to jest scena Freedom i to jest bardzo fajne miejsce, bo tam dosłownie ta wolność daje o sobie znać i ci ludzie w ogóle, no bo dobra, ja byłem na Tomorrowland podczas pierwszego tygodnia, znaczy weekendu, sorry, i tam, słuchajcie, poznałem wiele wyjątkowych osób, też poznałem ten klimat cały uroczy, scenę Freedom między innymi, i jak ktoś nie wie w ogóle, o czym mówię, to ja polecam w międzyczasie sobie odpalić Instagrama Meloradia i tam każdą scenę macie pokazaną, bo jeśli chodzi o mainstage, od razu też dodam, to dzisiaj królują emocje. Te sceny taka właśnie jak Freedom, no to one pojawiają się rzeczywiście co roku, one przechodzą jakieś tam drobne modernizacje, ale zawsze wyglądają iście szałowo. No, także Bibi Rexha mam nadzieję, że zaraz się pojawi, bo bym chciał, żebyście usłyszeli ten klimat z pełnej mocy i z pełnego uderzenia. No. O, czekajcie, coś ten? Dobra, to ja was zostawiam z Bibi Rexhą, bo coś mi się wydaje, że tu zaraz będzie wesoło.

0: Słuchajcie, to zanim jeszcze Bebe Rexha, na którą cały czas czekamy, przypomnę, na scenie Freedom, to my przenosimy się no w zasadzie w te okolice, no bo cały czas jesteśmy Belgii, wiadomo, ale Iga Dudziuk, nasza wspaniała, chciałem powiedzieć nasz wspaniały motylek, no bo przecież motyl to motyw Tomorrowland, poszła z mikrofonem Meloradia i trochę pogadała z naszymi słuchaczami Robertem i Wojtkiem.
1: Ze mną nasi wspaniali słuchacze.
2: Cześć, cześć, Robert.
3: Witam, Wojciech.
1: Chłopcy, jaka jest wasza ulubiona część Tomorrowland?
2: Nie ma jednej ulubionej. Każdy dzień jest, przynosi coś nowego, coś odkrywa, coś fajnego. Także z każdego dnia trzeba wyszarpać jak najwięcej tej przyjemności. Od rana do wieczora, to jest cały dzień, to jest mój ulubiona część. Jak tylko oczy otworzę.
1: A na ten moment co ciebie najbardziej zachwyciło?
3: Zachwyciło chyba pozytywnie ludzie, po prostu, nie? To ja lubię poznawać ludzi i to mnie tak najbardziej zaskoczyło. No i co? I czekam na muzykę tam dalej, nie? Co tam się wydarzy.
1: Jaka była wasza reakcja, jak zobaczyliście main stage?
2: Wow! Takie, no wow, podwójne.
3: Naprawdę taki szok we mnie był, że nie dowierzam po prostu, że w ogóle tutaj jestem, nie? I zaraz pewnie emocje trzymały we mnie długo i będą pewnie długo trzymać.
0: Czy ja ci mogę obiecać, że będą emocje trzymać bardzo długo? Słyszycie to?
4: To jest Tomorrowland w Melo Radio. Prosto z Belgii.
5: We have a lot to celebrate. We have a new album coming out, this new era. How would you describe this?
6: It's finding God at 3 a.m. on the dance floor. It's unapologetic. I'm not asking for permission, for forgiveness. Are you ready? It's messy, gritty, loud. It's raw. It's chaos. And it's mine. This is Dirty Blonde.

No przyznacie, że było to piękne przeżycie. Tomorrowland, drugi weekend 2026 i Bibi Rexa, która rozpoczęła swój set słowami Dirty Blonde, co oczywiście jest swoistym nawiązaniem do jej najnowszego albumu, którego premiera miała miejsce w czerwcu. Dokładniej w połowie, ale to co można śmiało powiedzieć, dziewczyna mega się przygotowała. Mimo, że to był jej debiut tak de facto jako DJ-ka, no to połączyła ze sobą dwa muzyczne światy, zarówno te producenckie, jak i te wokalne, co stuprocentowo można powiedzieć, że się udało. Powiem tak, nawiązywanie do klasyków hip-hopu, rapu i tym samym w ogóle korzystanie z sampli takich cudów jak chociażby Darude Sandstorm, no wyszło jej naprawdę iście fantastycznie. A nawiązując jeszcze do tej płyty, która przed momentem wybrzmiała, o której wspominałem, no to pojawiły się tam takie numery jak chociażby Tokyo, Sad Girls, także słyszeliście to zdecydowanie. A my powoli, bardzo powoli szykujemy się na spotkanie z kolejnym artystą, który będzie na scenie Freedom właśnie. I to postać, którą bardzo dobrze znamy z anteny Meloradio, to po pierwsze. Po drugie, w zasadzie nie mogę powiedzieć o tym, że spotkamy się dwa razy, no bo jest na Tomorrowland, no i będzie też przecież na Sunrise Festival i to, słuchajcie, jest oczywiście James Hype, na którego, tak sobie zażartuję trochę tutaj, że jest niezły hype. No. Wybaczcie, suchara, ale taki już jestem niestety, to nie mogę się tego pozbyć. Ale już tutaj James Hype powoli się szykuje, za chwilę będzie dbał o fantastyczną atmosferę i raz jeszcze pochwalę Bibi Rexa, bo naprawdę no, coś pięknego. Przypominam też o naszych socialach, mianowicie Instagram Meloradia, TikTok Meloradia, tam wbijajcie, żeby zobaczyć to wszystko. Spróbuję wam tak trochę teatrem wyobraźni opisać, jak wygląda Freedom w rozumieniu sceny. To jest przestrzeń bardzo duża, ona jest w pełni zamknięta, także nie jest to scena pod chmurką, wręcz przeciwnie, i ona ma takie elementy, które trochę jakby się obniżają, jest ich naprawdę bardzo dużo i możecie to wszystko obszaić właśnie na Instagramie Meloradio, bo tam macie pełną relację, wszystkie sceny pokazane, których łącznie jest 16, ale jakby się pokusić, to tak naprawdę i 17, bo ta, która pojawia się na lotnisku w Brukseli, też jest, powiedzmy, że wyliczona do kanonu, także no śmiało można powiedzieć, że są przygotowani perfekcyjnie. Zresztą słyszeliście, brzmiało to iście rewelacyjnie. No, także czekamy na Jamesa Hype'a. Coś mi się wydaje, że on lada moment tutaj będzie, także trzymamy za niego kciuki, za jego fantastyczny muzyczny experience, no bo słuchajcie, no jedziemy na Sunrise i tam też byśmy chcieli, żeby było fajnie. No. Także teraz posłuchajmy, jak krzyczą ludzie.

What's up, Tomorrowland? This is fucking crazy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: O reklamie.

0: prosto z Belgii. Na żywo. Tomorrowland w Melo Radio.
1: No właśnie, przenosimy się ponownie na scenę Freedom, na Tomorrowland. Trwa drugi weekend, jesteśmy razem z wami w Belgii. W pięknym boom, James Hype na scenie, no to jedziemy.
0: To jest Tomorrowland w Melo Radio. Prosto z Belgii.
2: Make some noise. Poland, make some noise.

0: James Hype na tegorocznym Tomorrowland. Scena Freedom, pełna emocji, pełna fantastycznych wrażeń. No my tam jesteśmy razem z wami, Olek Pych z mikrofonem Meloradia. Co tam złapałeś? Co ci się udało odkryć, bracie?
1: Co do tej pory udało wam się tutaj zobaczyć?
2: Wszystko.
3: No, my wiemy.
1: Dobra, to jaka scena wywiera cały czas takie największe wrażenie?
3: Jeszcze nie byliśmy na wszystkim. A ja uważam, że main stage, chociaż biblioteka robi robotę, bo fajni artyści tam grają.
1: Ile kroków robicie tak średnio? Sprawdzaliście to może?
4: Tak, tam 85 km.
3: 85 km w zeszłym roku w ciągu 3 dni.
1: Wow, to...
5: Pierwszy raz nie mamy doświadczenia.
1: A, czyli zabraliście tutaj, doczepiliście się do ekipy.
5: Doczepiliście, zabrali nas.
1: Czyli co, teraz już co roku to będzie tradycja?
5: Myślę, że tak.
1: Słuchajcie, a na kogo najbardziej czekacie w trakcie tych dni?
5: Ja powiem ci, że nie wiem, bo poznaję dopiero to wszystko.
1: A, okej, okay, czyli tutaj świeżak w temacie. To co, życzymy wam dobrej zabawy i zapraszamy do słuchania Meloradia. Idę?
6: Melo!
0: No my też idziemy dosłownie w przenośni. James Hype cały czas na scenie. Freedom, Tomorrowland, dajemy głośniej.
7: To jest Tomorrowland w Meloradiu. Prosto z Belgii.

0: James Hype na scenie Freedom tegorocznego Tomorrowland. No przyznacie, że brzmi to naprawdę cudnie. Ale to co jest niezwykłe, spokojnie, spokojnie, bo część z was może sobie pomyśleć, że ej, hola, hola, to już koniec? Nie, to nie jest koniec. To jest dopiero początek tego, co się będzie działo. I mogę wam obiecać, że emocji nie zabraknie. Przypomnę, Melo Radio jest na tegorocznym Tomorrowland. Jak to brzmi? Zaraz sprawdzimy. Jesteście gotowi? Ej, fajnie! No właśnie, i słuchajcie, tak będzie, obiecuję zdecydowanie. To, co wam mogę w tym momencie obiecać, że przed nami bardzo dużo fantastycznej muzy, bo już szykuje się w tym momencie coś od Urzela. Jesteśmy na Crystal Garden, to jest scena taka bardzo zielona, także tam jest przecudnie. Dobra, to oddajemy wam Urzela, już teraz, w Melo.
1: Wanna talk about hoes? We got them by the dozen. They come. This, nah, this life is gritty, it's raw, it's real. There are highs and lows, moments of pure ecstasy and moments of
0: Także słuchajcie, to jest piękne, że w ogóle spełniają się wszystkie marzenia w tym miejscu i mogę wam zagwarantować jedno, że to będzie noc niezapomniana. Także uwaga, jedziemy?
1: I wouldn't trade it for anything. So yeah, you can find me in the heart of Ibiza, living and breathing this life like it's my last day.

say yeah. Y'all my sexy people. Say yeah.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: O reklamie. To jest Tomorrowland, prosto z Belgii, na żywo w Meloradiu.
7: No właśnie, słuchajcie, tylko przypomnę, że jesteśmy na Tomorrowland. Trwa drugi weekend, obecnie to co słyszycie, to jest scena, która nazywa się Crystal Garden, a na niej Urzel, który pięknie bawi się z publicznością i też będzie na tegorocznym Sunrise Festival. No, to zostawiam was w najlepszych rękach.

0: Kubrzel, który dba o to, żeby na Crystal Garden było bardzo gorąco. A my sprawdzamy, co się dzieje na Tomorrowland, no bo Olek Pych postanowił zapytać osoby, które przyjechały z całego świata, skąd właśnie przyjechały. Prosimy.
1: Jak dobrze wiesz, jak dobrze wiecie, na Tomorrowland przyjeżdżają ludzie naprawdę z całego świata, więc ja postanowiłem sprawdzić, jakie części świata w tym roku na Tomorrowland zawitały, no i chodźcie, sprawdzimy to razem.
2: Brazil.
3: Germany.
4: Belgium.
5: Canada.
6: Germany.
7: Belgium.
8: Italy.
9: New Zealand.
1: No Belgia dominuje zdecydowanie, ale też nie brakuje osób z naprawdę różnych zakątków, bo Tomorrowland to jest miejsce, gdzie spotkają się wszyscy, bo tu chodzi o muzę i ta muza naprawdę wszystkich łączy.
0: No i do tej muzy już teraz wracamy.
10: To jest Tomorrowland w Melo Radio.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jeju, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Prosto z Belgii, na żywo, Tomorrowland w Meloradiu.
2: Teraz tak, wy i on, czyli Alan Walker na Tomorrowland. Pozdrowienia z biblioteki.

0: to Alan Walker w Meloradio i nie tylko, bo także na Tomorrowland. Iga i Olek, co tam u was, gdzie wy jesteście, co robicie?
1: Jezu, Oluś, ile ja kroków natrzaskałam.
2: No właśnie, tych kroków jest tutaj cała masa, ale co się dziwić, to jest przecież wszystko tak ogromne i tyle się tutaj dzieje, że no nie da się inaczej.
1: To prawda, mi się wydaje, że mam tak z 30 tysięcy tych kroków, naprawdę.
2: To ja mam o jeden więcej.
1: Wygrałeś, dzisiaj wygrałeś, ja jutro wygram, zobaczycie.
2: Okay, dobrze, trzymamy za to kciuki, ale słuchajcie, my jeszcze nie kończymy tych kroków trzepania, no bo mamy bardzo dużo rzeczy jeszcze do zrobienia. No między innymi za chwilę startuje set Hardwella.
1: Ja słuchajcie, zamierzam merdać ogonkiem do tego, podrywają mnie różni faceci, będę musiała ci to wszystko powiedzieć, Olek.
2: Nie jest to szokujące, absolutnie. Słuchajcie, Meloradia, bardzo uważnie, no bo mamy dla was naprawdę jeszcze sporo fantastycznej muzy. Tutaj prosto z Tomorrowland z Belgii, to będzie wielkie, wielkie boom!
1: A słyszymy się tomorrow.
2: No właśnie, see you tomorrow.
0: No siemano, to my wracamy do Alana.

To jest Tomorrowland w Meloradiu. Prosto z Belgii.

0: 101.3 FM. To jest Tomorrowland. Prosto z Belgii. Na żywo w Melo Radio.
1: No właśnie, słuchajcie, to teraz przenosimy się z kolei na main stage, bo tam Hardwell. On już tu jest i specjalnie dla was gra. No to lecimy.

0: Tomorrowland, people of tomorrow, we all know who he is, and we all know who he is, and we all know who he is. Tomorrowland, make some noise for Hardwell. You've been absolutely amazing, the official weekend of Tomorrowland. Dreamville, look after one another. Everybody else, we hope you see you all tomorrow. Tomorrowland, you look beautiful. We are one world. Make some noise.
1: No mam nadzieję, że wam się podobało. Tomorrowland, drugi weekend i Hardwell podczas pierwszego dnia. Słuchajcie, dziękuję bardzo, że byliście z nami. Ja tylko informuję, że to nie jest koniec emocji, bo przed nami jeszcze spotkanie z kimś, kogo dobrze znacie, kogo lubicie. A tu jeszcze oficjalne pożegnanie. We have written unique, beautiful and intense pages in the story of Consciencia. As we explore the rich provinces of emotion, we became more and more united. Ja wam powiem szczerze, jak słyszę tego lektora, za każdym razem mam ciary. Ale wiecie, kiedy jeszcze mam ciary?